ata kalimiko odidi sana ofuna budi chewetaga budi sawa budi kadde wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo tuche yongera yo odidi sebya mizanyo wano program twa tukenguke sports special ekitundu ekisoka.